0: Rádio. Rock Rádio. Rockovej rozjezd. Rock Rádio. Rockovej rozjezd. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno.
0: Rock Rádio.

Dobrá jako kdysi, jeho krysy, a bude to muzika, dobrá jako kdysi, krysy, a bude to muzika, dobrá jako kdysi, muzika, dobrá jako kdysi, jako kdysi.

0: Rock Radio.
1: Bylo, bylo, nebylo.
0: Rock Radio. Rock.
1: Bylo, nebylo.
0: Rock Radio.
1: Bylo.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rokovej. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem. S Danem.

voraz. Life. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Life. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rockovej voraz s Danem. Rockovej voraz s Danem.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Danem.

Rokovej vora. Rock Radio. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem. Danem.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. S Danem. Nema.

Rokovej Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Radio. Rokovej voraz s Danem. Danem.

ciuchat klin, odpowimy sporem. Ne ciuchat klinu, a przed północ i z bohem.